0: zagryzaje arbum. Potega je kanjac.
1: Ispala je lignja. Korenat u provu.
0: Vesel.